Zjutraj od krvi rdeča vata. Gleda Ferdo tele v nova vrata. Prižge TV in da novice. Odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta. Več z jezikom ne opleta. Le vzklikne. Mater, pa smo res te leta.